Dzisiaj jest 2 sierpnia, 214 dzień roku. Do końca roku zostało 151 dni. Słońce w Edmonton wzeszło o 5.51, a zajdzie o 21.26. Dzień będzie trwał 15 godzin i 20 minut, a noc 8 godzin i 27 minut. Znak osób urodzonych 2 sierpnia to lew. Imieniny obchodzą Karina, Piotr, Gustaw oraz Maria, Stefan, Maksym, Eusebiusz, Świętosław. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia imieninowe. Jesteśmy w samym środku drugiego weekendu z okazji festiwalu Heritage Days, czyli Festiwalu Narodów. W 1974 roku rząd Alberty ogłosił pierwszy poniedziałek sierpnia corocznym świętem w celu uznania i uczczenia różnorodnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców Alberty. W tym samym roku i ponownie w roku 75 odbył się wielokulturowy koncert w Fort Edmonton Park z okazji Dnia Dziedzictwa. W rok później 11 społeczności etniczno-kulturowych zebrało się razem w Haverhill Park w Edmonton, aby zaprezentować tradycyjną kuchnię, rozrywkę, materiały interpretacyjne i rękodzieło swoich kultur. Ta okazja zapoczątkowała Edmonton Heritage Festival, który odgrywa ważną rolę w promowaniu dziedzictwa Alberty. Dnia Dziedzictwa Alberty nie należy mylić z Dniem Rodziny, który przypada w trzeci poniedziałek lutego w niektórych częściach Kanady, takich jak Alberta, Ontario i Saskatchewan. Yukon również obchodzi swój Dzień Dziedzictwa. Edmonton Heritage Festival to największy na świecie trzydniowy festiwal celebrujący wielokulturowość. Festiwal pomaga mecenasom poznać kultury świata bez opuszczania miasta. Wszystko od muzyki narodowej i tańców na żywo, po sztukę, rękodzieło i jedzenie można znaleźć na Edmonton Heritage Festival. Celebracje tegorocznego Festiwalu Narodów mają miejsce w Haverhill Park, gdzie powróciły po 3-letniej przerwie spowodowanej remontem tego pięknego miejsca w Edmonton. 1 sierpnia był Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Dzień Pamięci Warszawy. To właśnie 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Ta największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania wolności. W tym roku przypada jego 82. rocznica. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 9 października 2009 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, uchwalonej z inicjatywy prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Z preambuły ustawy. Święto ustanawia się w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego państwa polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 roku. W czasie trwających 63 dni walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Poległo również około 3,5 tysiąca żołnierzy z dywizji kościuszkowskiej. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, czyli około 500 tysięcy, wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad 3 miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tysięcy powstańców, w tym 2 tysiące kobiet. Dla uczczenia 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17 w całym kraju zawyły syreny. Zatrzymaliśmy się na chwilę, by wspomnieć tych, którzy walczyli o wartość największą – naszą wolność. Kartkę z kalendarza przygotowała i czytała Joanna Ciapka-Sangster.

Pamiętacie, jak jechałem do Torunia, ale zagnało mnie najpierw na Ornak? No to wróciłem, ale tym razem na dłużej, by móc jeszcze lepiej się przyjrzeć najfajniejszej miejscówce w Tatrach Zachodnich. Takiej, w której spotkasz łazików, rodziny z wózkami, ale i górskich triatlonistów zaliczających ekstremalną próbę pływania w górskim jeziorze, jazdy rowerem po górach i biegu szlakiem, uwaga, wszystkich polskich schronisk w Tatrach. Taka ekstremalna próba nazywa się też ekstremalnie – harda suka. Jeśli tylko jestem w schronisku podczas tej imprezy, nie szczędzę braw dla tych kilkudziesięciorga śmiałków obojga płci, niezwykle im zazdroszcząc. Na razie spokojnym spacerkiem doszedłem z Kir do schroniska, a po drodze przypominałem sobie jego historię. Dawno temu miejscowi pracowali tu w miniaturowych kopalniach, w których poszukiwano rud srebra i innych cennych metali. Ba, na polanie kościeliskiej znajdowały się nawet piece do wytopu miedzi. W latach 40. XIX wieku miedź się skończyła, hutę zamknięto, ale zbójnicy nadal kochali tę okolicę, którą prowadził szlak na Słowację, więc napadali na kupców, a pamięć o tych czasach przetrwała do dziś w nazwach okolicznych skał, zbójnickich okien czy zbójnickiej turni. Od połowy XIX wieku kościeliska stała się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w Tatrach. Uznawano ją za równą swą pięknością najsłynniejszym dolinom alpejskim. Kochali ją Deotyma, Eliasz Radzikowski, Goszczyński, Gerson, Przerwa Tetmajer czy Żeromski. Górale, chcąc dogodzić ceprom z całej Polski, zbudowali pierwszą altanę w dolinie już w 1875 roku. Takich altan powstało pod koniec XIX wieku kilka, ale żadna nie przetrwała jednak zawieruchy czasu. Za pierwszy, prawdziwy schron dla turystów uchodzi szałas postawiony na Polanie Pysznej w 1909 roku. Przebudowany w późniejszych latach dawał schronienie latem i zimą turystom pieszym i uzbrojonym w narty, a podczas II wojny światowej polskim kurierom zmierzającym na Węgry oraz partyzantom sowieckim. I właśnie podczas walk Rosjan z Niemcami w 1945 roku schronisko spłonęło. W 1947 roku na Małej Polanie Ornaczańskiej, leżącej geograficznie nie w Dolinie Kościeliskiej, a w Dolinie Pyszniańskiej, rozpoczęto budowę nowego, pięknego schroniska zbudowanego w stylu zakopiańskim. Uroczyste otwarcie miało miejsce w środku wakacji 1948. W późniejszych latach schronisko otrzymało imię profesora Walerego Goetla, wybitnego krakowskiego geologa i ekologa, wielkiego znawcy Tatr, twórcy sozologii, interdyscyplinarnej dziedziny nauki łączącej ekologię, geologię i geografię. Schronisko ma swoją maskotkę. To urocza, młoda niedźwiedzica o imieniu Dolinka. Gazdują na Ornaku Hanka i Grzegorz Gąsienica Daniel. Krótko, dopiero 19 lat. To był żart, gdyby ktoś nie wiedział. Fachu uczyli się przez kilka lat pod wnikliwym okiem Józefa Krzeptowskiego, prywatnie ojca Anny, a przede wszystkim legendarnego szefa wielu tatrzańskich schronisk. W Roztoce, Pięciu Stawach, a ostatnio w Chochołowskiej. PTTK ma na ogół szczęście do wspaniałych włodarzy tatrzańskich schronów. Wielkościowo schronisko dość duże, 48 miejsc noclegowych w pokojach mieszczących od 2 do nawet 8 osób. Nie przeżył niczego ciekawego turysta, który nie nocował w środku upalnego lata w dwójce, przez środek której biegnie komin kuchenny, gorący od wczesnego ranka do późnego wieczora. Jak w każdym tatrzańskim schronisku można w okolicy spotkać niedźwiadka, jelonka, liska, sowę, a gdybyśmy poszli w okoliczne góry, to i kozice. Dla tych, którzy kochają piękno i spokój, a nie mają kondycji, żeby pchać się na 2000 metrów, polecam spacer nad absolutnie zjawiskowy Smreczyński Staw. 20 minut od schroniska znajduje się urocze jeziorko, obok którego ustawiono coś na kształt drewnianego amfiteatru, by można usiąść i napawać wzrok. To wszystko mieści się w Dolinie Kościeliskiej, będącej drugą co do wielkości doliną w całych polskich Tatrach. No a ci, którzy muszą się upocić, zasapać, ale nadepnąć nogą na czubek wysokiej góry, mają szczytów do wyboru i do koloru.
masyw czerwonych wierchów dla najbardziej wytrwałych, Bystra dla tych, którzy kochają wysokość, Starorobociański Wierch dla tych, którzy kochają górskie pejzaże. Można spacerkiem przez Przełęcz Iwaniacką przejść do Doliny Chochołowskiej, zwiedzić urzekające jaskinie Doliny Kościeliskiej albo przejść się wspaniałym wąwozem Kraków. Na Kominiarski Wierch szlak już zamknięty, ale wasz stary piechur zdążył jeszcze postawić na nim nogę w latach 70. ubiegłego stulecia. W schronisku jest miło i rodzinnie. Przesympatyczne dziewczyny obsługują cierpliwie setki turystów zamawiających jedzenie, zastanawiających się, który t-shirt czy magnes na lodówkę kupić, czekających na klucz do pokoju i wysłuchujących kilkadziesiąt razy dziennie okrzyków: Jasiu, dla ciebie z sokiem czy bez? Aneta i koleżanki mają zaiste anielską cierpliwość do turystów i niezłą kondycję, by po całym dniu pracy za ladą mieć jeszcze siłę siąść z zaprzyjaźnionymi turystami przy małej szklaneczce i wieść ciekawe opowieści przy muzyce. Najfajniejsi ludzie, których spotkałem na Ornaku, to wrocławianie. O samozwańczym królu tego miejsca, czyli Przemku, odwiedzającym schronisko kilka razy do roku i zaliczającym te same wymagające szczyty po raz enty, najczęściej w gronie swoich przyjaciół, już Państwu mówiłem. Ale jest i Michał, dla którego problemem nie są wichury i ujemne temperatury we wrześniu czy październiku. Ten z kolei lubi chodzić sam. Ale poza nimi setki anonimowych turystów, którzy przewijają się przez to miejsce, zmierzając w każdym geograficznym kierunku. Kiedy zeszliśmy już z gór, trzeba koniecznie wzmocnić organizm. Z miejscowej kuchni polecam mocno zdrożonym turystom danie Ornak, na które składają się kiełbasa biała z grilla, sos cygański, ziemniaki, kapusta zasmażana słodko-kwaśna, a do tego beczkowy wyrób z chmielu i słodu jęczmiennego. Na deser oczywiście kultowa i rozsławiona daleko poza Tatrami szarlotka według przepisu Krzeptowskich – w sezonowych wersjach letniej i zimowej. Grzeczni turyści mogą dostąpić zaszczytu zwiedzenia Izby Lori, miejsca, w którym czas się zatrzymał, a poświęconego nieistniejącemu już a kiedyś słynnemu schronisku na Hali Pysznej. Stare fotografie, kopia pamiątkowej księgi schroniskowej, wiekowe narty i buty, rakiety i plecaki. Tu ze ściany filuternie mruga do nas sam Witkacy, współtwórca regulaminu schroniska pełnego prześmiesznych warunków i sformułowań, jak choćby nie wchodzić do schroniska na głowie. Tam fotografie Oppenheima i Zaruskiego, stara maszyna do pisania, jakby czekająca na wspomnienia kierownika schroniska Stanisława Marusarza. Kto nie był w tej izbie, ten stracił magiczny czas wśród duchów przeszłości. W schronisku można też spotkać twórców i gawędziarzy, prezentujących swą twórczość w cyklu W stronę pysznej i tatrzańskiej poezji. Swoje umiejętności recytatorskie prezentują tu m.in. aktorzy teatru Witkacego z Zakopanego. Towarzyszy temu piękna muzyka, a wszystko razem tworzy niepowtarzalny nastrój. Nie masz w Tatrach Zachodnich tak urokliwego i ciepłego miejsca. Być może, mówiąc te słowa, robię schronisku niedźwiedzią przysługę, bo po moich zachwytach ruszą doń tłumy chętnych do zobaczenia na żywo, dotknięcia legendy. Ale myślę, że sympatyczni włodarze tego miejsca wybaczą mi i przyjmą wszystkich wędrowców dobrym słowem i pyszną strawą. I tyle. Koniec wakacji. Koniec cyklu Najpiękniejsze schroniska tatrzańskie. Czas wrócić do miejskiej rzeczywistości. Poczekam na kolejną wizytę w Tatrach cały rok. Tym bardziej będę tęsknił i tym chętniej ruszę na szlak w czerwcu 2026 roku. Bądźcie zdrowi!

Dzisiaj bohaterem kina wakacyjnego naszego Radia Kanada jest kultowy serial Stawka większa niż życie i muzyka, którą skomponował Jerzy Duduś-Matuszkiewicz.

Stawka większa niż życie to nie tylko serial. Właściwie wszystko zaczęło się od widowisk telewizyjnego Teatru Sensacji. 6 odcinków emitowanych w miesięcznych odstępach od stycznia 1965 roku. Zainspirowani przygodami agenta Jamesa Bonda, Andrzej Sypulski i Andrzej Safian napisali scenariusz do serialu telewizyjnego. W rolę kapitana Hansa Klossa wcielił się Stanisław Mikulski, który już przez resztę kariery aktorskiej był identyfikowany z tym właśnie bohaterem. W ten sposób stałem się niejako etatowym wojskowym filmu polskiego, żartował z siebie Stanisław Mikulski już w 1966 roku. W serialu nie zabrakło niekonsekwencji scenariuszowych czy wręcz błędów rzeczowych. Na przykład w radzieckim schronie dowódczym wisi menażka z czasów PRL. Niejedna furmanka ma koła na felgach i oponach, a w scenie na berlińskim dworcu na wewnętrznej stronie drzwi od wagonów widoczne są polskie napisy. Nie otwierać drzwi podczas biegu pociągu. Osobną kwestią jest funkcjonowanie w serialu prawdy historycznej i to, czy można go uznać za edukacyjny.

Czy rzeczywiście Niemcy byli takimi idiotami, jak ich się nam pokazuje w stawce Większe niż życie? Śmiałe pytanie stawiał w 1967 roku Andrzej Szczypiorski. Gdyby oni byli takimi durniami, jakimi są w tym utworze, to wojnę przegraliby w 1940 roku. Zupełnie odmienne zdanie na ten temat miał inny gość Anny Rettmaniak. Przygody kapitana Klossa, które mogą się jednym podobać czy nie podobać, to jest żywa prawda, uważał dr Witold Sikorski. Ja jestem gorącym zwolennikiem tych audycji. Doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko jakaś przygodowość, wychodzenie cało z pewnych opresji, ale to jest na pewno prawda. Stawka Większa niż życie jest jednym z najwybitniejszych seriali, jakie kiedykolwiek nakręcono w Polsce. Polacy kochają tę produkcję za niezapomniane kreacje Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza, którzy wcielali się w Hansa Klossa i Hermana Brunera. Mało kto dziś wie, że Stawka Większa niż życie odniosła oszałamiający sukces nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Była z powodzeniem pokazywana m.in. w obu ówczesnych państwach Niemiec, Szwecji, Meksyku, Jugosławii, Czechosłowacji, Kanadzie, Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych. Miliony ludzi pokochały ją również w byłym Związku Radzieckim, gdzie później nakręcono własną wersję Klossa na podstawie powieści 17 mgnień wiosny. Jej autor inspirował się polskim serialem. Tak powstała opowieść o słynnym agencie Sztyrlicu, który później został bohaterem niezliczonych dowcipów na całym świecie ze względu na swoje dosłownie niewiarygodne umiejętności i jeszcze mniej prawdopodobną ilość szczęścia.

Autorzy pracujący wspólnie pod pseudonimem Andrzej Zbych zaczęli od wybrania nazwiska dla bohatera. Nazwisko Kloss znaleźli w książce telefonicznej z Berlina. Imię Hans wybrali, ponieważ kojarzyło się ono Polakom z Niemcami. Następnie obmyślili kryptonim i losy legendarnego J-23, który w 1941 roku ucieka z obozu jenieckiego w Królewcu i dociera do Związku Radzieckiego. Tam Stanisław, któremu nazwisko wymyślono później, zostaje zwerbowany do pracy na rzecz wywiadu ze względu na uderzające podobieństwo do Hansa Klossa. Premierowe wydarzenie odbyło się 28 stycznia 1965 roku, a pokazywany na żywo spektakl zatytułowano Wróg jest wszędzie. Przedstawienie wypadło znakomicie, jednak nie odbyło się bez zabawnej wpadki, która przeszła do legendy. Młody partyzant w pełnym napięcia momencie mierzył do leżącego na ziemi Niemca i z pełną powagą powiedział do niego: „Nie będę leżał do strzelającego”. Ta drobna wpadka nie miała jednak żadnych konsekwencji, a sztuka odniosła ogromny sukces. Podzielono ją na 6 części, które pokazywano co miesiąc od stycznia do czerwca 1969 roku. Tuż przed ostatnią z nich poinformowano widzów, że na koniec serii Hans Kloss zostanie zabity. Na tę wiadomość widzowie, którzy już zdążyli pokochać bohatera, zareagowali bardzo źle. Przesłano na Woronicza dziesiątki listów, w których Polacy domagali się zmiany planów. Na dodatek ówczesny szef Telewizji Polskiej, Włodzimierz Sokorski, podróżował wówczas po Śląsku. Tam robotnicy powiedzieli mu, że jeśli Kloss zginie, to nie będą głosować na niego w wyborach do Sejmu. Nacisk był skuteczny. Powstały kolejne części, a oszołomieni popularnością produkcji decydenci TVP zdecydowali później o przeniesieniu losów Klossa do znanej dziś wszystkim 18-odcinkowej opowieści.

Muzyka napisana przez Jerzego Matuszkiewicza do serii filmowej o przygodach Hansa Klossa jest z miejsca rozpoznawalna. Buduje lub potęguje nastrój grozy, atmosferę niepewności, oczekiwania czy napięcia. Doskonale oddaje klimat serialu, wzmaga emocje. Kompozytor pracował nad swoim dziełem przez cały okres realizacji serialu. Najtrudniejszym zadaniem było stworzenie motywu muzycznego otwierającego każdy odcinek, wyrażającego dramatyzm i liryzm, podatnego na plastyczne modyfikacje. Po obejrzeniu na stole montażowym czołówki serialu Jerzy Matuszkiewicz skomponował kilkudziesięciosekundowy motyw muzyczny, najbardziej znany i najbardziej charakterystyczny, będący wizytówką stawki większej niż życie i kwintesencją obecnych w tej serii filmowej nastrojów. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy powstało kilkadziesiąt minut genialnej muzyki, bez której trudno sobie wyobrazić stawkę większą niż życie. Posłuchajmy teraz końcowego fragmentu ze suity z muzyką ze stawki większej niż życie. Audycję opracowała Joanna Ciapka-Sangster.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, skontaktuj się z Asif Law Office. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Edmonton, specjalizującą się wyłącznie w sprawach o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Założyciel kancelarii, Norm Asif, otrzymał prestiżową nagrodę President's Award Stowarzyszenia Prawników Procesowych Alberty w 2012 roku. Od ponad 30 lat prowadzimy skomplikowane sprawy dotyczące wypadków, a także

0: sądów w Albercie. Prowadziliśmy również sprawy przed Supreme Court of British Columbia i Federal Court of Appeal. Jeśli ty lub bliska ci osoba ucierpieliście w wypadku samochodowym, skontaktuj się z nami natychmiast. Sprawy załatwiamy również w języku polskim. Kontaktuj się z nami w Asif Law Office pod adresem 14027 127 Street w Edmonton, numer telefonu 587 524 3000. Sprawy w języku polskim załatwia Aneta pod numerem telefonu 780 901 1129.
1: Serdecznie zachęcamy wszystkich do czytania gazety www.gazetagazeta.com. Codziennie przeszukujemy dla Państwa wszystkie rzetelne, ciekawe źródła informacji i przekazujemy serwis z kraju i ze świata, oczywiście wszystko, co się dzieje w Kanadzie. A poza tym mnóstwo naszych własnych ciekawych cykli, między innymi Co w trawie piszczy, moje rozmowy na temat Europy, świata, Polski i Stanów Zjednoczonych z wybitnymi ekspertami, między innymi cykl Bonikowska z Bonikowską, cotygodniowe artykuły o języku i wiele, wiele innych ciekawych informacji, wideo, audio i oczywiście tekst. A poza tym tylko u nas, Polonia Info Bank. To, co potrzebne jest Polakom na całym świecie. Porady, informacje o grantach, o nowych programach i oczywiście, co ciekawego robią Polacy na całym świecie. Polonia Info Bank tylko w gazecie. Zapraszamy najserdeczniej raz jeszcze www.gazetagazeta.com.
0: Zapraszamy na spotkania literackie.
2: Przy muzyce o liryce, czyli radiowy szkicownik poetycki. Wybór i opracowanie Dorota Barańska przy współpracy Niny Walny.
3: Krzysztof Kamil Baczyński. Brylanty w czasach zagłady.
4: Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło?
3: Wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Elegia o chłopcu polskim, chyba najbardziej prawdziwie i dojmująco obrazuje tragizm pokolenia Kolumbów. Pokolenia urodzonego we wczesnych latach 20. ubiegłego wieku, któremu to pokoleniu młodość przypadła właśnie na czasy wojny i okupacji hitlerowskiej. Nazwa Kolumbowie przyjęła się za sprawą powieści Romana Bratnego Kolumbowie rocznik 20, wydanej w 1957 roku. Odnosi się ona oczywiście do odkrywców, ale w tym przypadku symbolizuje odkrywanie świata wojennej rzeczywistości, zagłady i okrucieństwa. Od czasu jej opublikowania tytuł ten stał się nazwą generacji, dla której wojna była przeżyciem pokoleniowym i któremu w wielu przypadkach na zawsze zamknęła drogę twórczą.
4: Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska. Przecież mnie zdrój rzeźbił chyba.

0: wieży wychuśtała mnie chmurko łyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie jak uśmiech matki. Krąg jak nożem zwolna rozcina. Przetnie światło, zanim dzień minie. A ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie.
1: Młodzieńcza twórczość Baczyńskiego, ta pochodząca z opublikowanego rok przed wybuchem wojny zbioru wierszy, to pogodny, optymistyczny i barwny obraz świata, wynikający oczywiście z wczesnego okresu jej powstania. Natura tam staje się mityczną Arkadią, symbolem ziemskiego raju, spokoju i harmonii.
0: Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na

czerwcu 1939 roku Baczyński właśnie zdał maturę, ale wybuch wojny uniemożliwił mu podjęcie studiów w Akademii Sztuk Pięknych. Marzył bowiem o karierze grafika i ilustratora. Notabene do dziś zachowało się kilkaset rysunków i grafik Baczyńskiego oraz liczne ilustracje do poszczególnych wierszy, projekty okładek własnych tomików, kolekcje rysunków o tematyce orientalnej i ekslibrisy. Są obecnie przechowywane w Bibliotece Narodowej. Po utworzeniu w 1940 roku getta w Warszawie Baczyński pozostał z matką po aryjskiej stronie, ryzykując w razie wykrycia żydowskiego pochodzenia rozstrzelanie na miejscu. Matka Krzysztofa, Stefania, pochodziła bowiem z zasymilowanej rodziny żydowskiej.

0: Wojna i jej okrucieństwo wymusiła na Kolumbach przedwczesne dojrzewanie. Brutalnie wypchnęła młodych, jeszcze nie w pełni ukształtowanych ludzi w świat naznaczony śmiercią, strachem i terrorem. Stąd w wierszach Baczyńskiego katastroficzne wizje, pełne grozy i rozpaczy, ukazując tragiczny los pokolenia skazanego właściwie na zagładę. Wszechobecna w jego tekstach ciemność i otchłań to symbole niebezpieczeństwa, przerażenia, niepewności, ale także prymitywnych instynktów wyzwolonych w człowieku pod wpływem zagrożenia.
1: Nas nauczono, nie ma sumienia. W jamach żyjemy strachem zaryci. W grozie drążymy mroczne miłości, własne posągi, źli troglodyci. Nas nauczono, nie ma miłości. Jakże mam jeszcze uciekać w mrok przed żaglem nozdrzy węszących nas, przed siecią wzdętą kijów i rąk, kiedy nie wrócą matki ni dzieci w pustego serca rozpruty strąg.
0: Od lipca 1943 roku Baczyński był członkiem batalionu Zośka Armii Krajowej w stopniu starszego strzelca pod pseudonimem Krzysztof, a rok później otrzymał stopień starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Na wieść o wstąpieniu Baczyńskiego do oddziału dywersyjnego jeden z ówczesnych historyków literatury polskiej, Stanisław Pigoń, miał się ponoć wyrazić: cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów.
1: Byłeś jak wielkie, stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały. Wezbrany ogniem soków źrałych, jak drzewo wiary, mocy, gniewu. I jęli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jęli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jęli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy.

Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył Baczańskiego w rejonie Placu Teatralnego. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki, przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik Lesław Kosowski, dowódca Reduty Ratusz Pałac Blanka. Baczyński poległ na posterunku czwartego dnia walk o Pałac Blanka przy Placu Teatralnym 4 sierpnia 1944 roku, śmiertelnie raniony w głowę. Miał 23 lata.

0: Chlebem!
1: W powstaniu warszawskim 1 września 1944 roku zginęła także żona Baczyńskiego, Basia Drabczyńska.

Krzysztof Kamil Baczyński jest uznawany za jednego z najwybitniejszych poetów czasów okupacji. Jerzy Andrzejewski, jego przyjaciel, zadedykował mu tom opowiadań Noc, a inny poeta pokolenia Kolumbów, Tadeusz Gajcy, twórczość Baczyńskiego określił mianem poezji dostojnej. Na zakończenie utwór znacznie odbiegający w swym nastroju i poetyce od wojennej twórczości Baczyńskiego. Jest to wiersz Sur le pont d'Avignon z 1941 roku. Poeta stworzył ów wiersz podczas krótkiego pobytu w szpitalu, kiedy na ścianie zobaczył obrazek przedstawiający gotycki most świętego Benedykta w Avignon, znany również jako most awinioński nad rzeką Rodan. Wiersz ten operuje impresjonistycznymi, ciepłymi obrazami, jest poetyckim zapisem ulotnego tańca nieistniejących par wirujących na tle wiosennego pejzażu miasteczka Avignon. Być może malarską inspiracją poety był także słynny obraz Pabla Picassa z 1907 roku Panny z Avignon. Muzykę do wiersza Na moście w Avignon skomponował Andrzej Zarycki, śpiewa Ewa Demarczyk.

Po tym refleksyjnym programie słowno-muzycznym przejdźmy do ciągu dalszego w lżejszym nastroju. Tytuł programu Zabawy z językiem od razu wzbudza pewne niejasności. W tym przypadku wynika to z dwojakiego znaczenia słowa język. Po pierwsze, język polski, czyli polszczyzna, to urzędowy język Polaków, którym posługuje się na co dzień ponad 40 milionów ludzi na całym świecie. A po drugie, język to jest umięśniony narząd u ludzi i zwierząt. U ludzi odpowiada on za smak, żucie, połykanie oraz artykulację dźwięków, czyli mowę. Jest to niezwykle silny, elastyczny narząd, który składa się z 8 różnych mięśni, które nie mają przyczepu do kości. Dzięki temu potrafimy precyzyjnie kontrolować jego ruchy. Tak więc, bawienie się językiem może wzbudzać różne skojarzenia, ale my skoncentrujmy się na tym pierwszym języku, który przy pomocy tego drugiego języka pozwala nam komunikować się ze sobą. Język polski był i jest moim pierwszym językiem. Przez dziesiątki lat poznawałem go, używałem, nadużywałem i w miarę postępu czasu zauważałem jego liczne niedoskonałości. Listę trudności związanych z nauczaniem się języka polskiego można sprowadzić do kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu problemów. Wymieńmy trzy główne powody bólu głowy. W języku polskim takie części mowy jak rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki odmieniają się przez przypadki, czyli wszystko odmienia się przez prawie wszystko. Język polski perfidnie gromadzi spółgłoski, co bardzo utrudnia wymowę, na przykład bezwzględny, chrząszcz, źdźbło, brzdęk, grzmot. Trzecim bólem głowy jest ruchomy akcent i niejasna pisownia zgłosek, takich jak Z, RZ, U otwarte i U zamknięte, CH lub H. Pierwsza trudność pojawia się już przy odmianie podstawowego czasownika być. Ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest. My jesteśmy, wy jesteście, ale oni, one są. Być, jest, są. Gdzie jest ich wspólny mianownik? Pocieszeniem niech będzie język angielski, którym posługuje się około 1,5 miliarda ludzi, a w którym występuje około 200 czasowników nieregularnych i tylko 12 czasów. Niektórzy twierdzą, że jest ich 16.

0: Odkąd sięgam pamięcią, zawsze brzydziły mnie oczy. Gałki oczne są tak delikatne i skomplikowane, że na samą myśl o nich mam słabości. Pamiętam, jak w 10 lub 11 klasie na biologii mieliśmy przeprowadzić sekcję owczego oka. Nie poszłam na tę lekcję. Prawdopodobnie napisałam sobie zwolnienie i podrobiłam podpis mamy, bo takie numery nie dla mnie. Ale do czego zmierzam? Oczy dość często występują w powiedzonkach i idiomach i polskich, i angielskich. Na przykład, rzuć okiem. Czemu? Albo w ogóle zacznijmy od tego, czyim okiem mam rzucać? Własnym? Żeby to zrobić, muszę najpierw wydłubać, a bądźmy szczerzy, nie mam na to ochoty. Po prostu nie chcę. Nie chcę i nie będę. Bo nawet jakbym wydłubała, to co mi taki rzut da? Oko odczepione od nerwów mózgu może i nawet coś tam ciekawego widzi, ale mi o tym nie powie. Albo gorzej, nie własnym okiem rzucamy, lecz cudzym. Skąd mam niby mieć cudze oko w danym potrzebnym mi momencie? Czy to coś, co się zdobywa na świeżo? Czy oczekuje się, że każdy z nas nosi za pazuchą woreczek pełen gałek ocznych, tak na wszelki wypadek? Bo ja w takim świecie żyć nie chcę. Po angielsku jest chyba nawet gorzej. Jeśli masz czegoś wypatrywać uważnie, mówi się keep your eyes peeled, więc okej. Najpierw trzeba znowu wydłubać swoje, obce, oko lub wyciągnąć tę poręczną kulkę z zapazuchy, a potem gorzej, ola Boga, obrać. Wiemy, jak trudno obiera się pomidory i brzoskwinie. Wiemy też, że pomaga w tym uprzednie parzenie we wrzątku. Czy tak samo jest z oczami? Jak gruba jest skórka, którą mamy obrać? Czy może oko jest bardziej podobne do banana i po znalezieniu odpowiedniego miejsca, jakiejś takiej ocznej szypułki, łatwo się już obiera? Prawdę mówiąc, wolę nie wiedzieć. I dalej nie rozumiem, jak takie obrane oko mi może pomóc. Teraz w obu językach mamy podobne. Złapać czyjeś oko lub catch someone's eye. Słuchając tych wszystkich powiedzeń, pomyślałby kto, że idąc przeciętną ulicą, nic tylko trzeba uważać na gałki oczne latające w te i we w te. Wyobrażacie sobie, jak wyglądałyby chodniki? Blech. A teraz ciekawa zabawa. Po polsku mówimy, że mamy coś lub kogoś na oku. No, tym razem nikt niczego nie każe wydłubywać ani rzucać, ale wygodnie to nie brzmi. Nie musi to być nawet słoń. Przecież ja nawet nie chcę muchy mieć na oku. A może szczególnie muchy. Natomiast po angielsku jest odwrotnie. I have my eye on you. Tym razem jest to chyba własnościowe oko, więc znowu trzeba jakoś ze łba wyciągnąć, a po wyciągnięciu położyć na kimś lub na czymś. I to tak domniemam, żeby nie padło od razu na ziemię i zakurzyło się lub zostało zdeptane. Język językiem, ale możemy się chyba zgodzić, że oczy są potrzebne, ważne, delikatne i że trzeba je chronić i o nie dbać, a nie poniewierać nimi, jak każą idiomy. Na koniec mówią, że prawda w oczy kole. Jeżeli to nie jest pokrętna zachęta do kłamstwa, to ja już nic nie rozumiem. Dziękuję.
1: A gdy się zejdą...

Dzieci uczące się swojego pierwszego języka powinny być konsultowane przez uczonych lingwistów w sprawach logiki, tworzenia i konstruowania mowy polskiej. Pierwszy przykład z naszego domu. Według dziecka człowiek gra na bębenie. Jeżeli jest kto co bęben, to on gra na kim na czym? Na bębenie. A co robią samochody? Samochody jechają. Bezokolicznik jechać powinien uprościć odmianę przez osoby. Ja jecham, ty jechasz. On, ona, ono jecha i tak dalej, aż oni jechają. Proste i logiczne. Trzeci przykład, bardzo czysty. Prać. Tutaj odmiana czasownika odjechała w kosmos. Ja pram, ty prasz, a nie jakieś głupie, nielogiczne, ona pierze. Pierze dają nam oskubane gęsi, żeby zakończyć ten przykład. Jest też pranie w wersji literatury historycznej pana Sienkiewicza, pisanej ku pokrzepieniu serc. Cytuję. Ojciec prać? Zapytali Kiemlicze. Prać, odrzekł stary Kiemlicz, dobywając szablę. Tutaj mamy do czynienia z literacką przenośnią. Niezrozumienie świata ma często swój początek w tzw. przesłyszeniu się. Elżbieta Maria Anna jako dziecko przez dłuższy czas miała ojca krzesło. Potem okazało się, że to był wujek występujący jako ojciec chrzestny. Amen. Pytania bez odpowiedzi, na przykład jak to jest z negacją? Czy po wyrzuceniu z niej przedrostka nie wynika afirmacja, czyli akceptacja? Niechlujny. Czy istnieje człowiek chlujny? Niezdara. A kto to jest zdara? Niesnaski. Czy są gdzieś snaski? Niesamowity. Widział ktoś samowity widok? Niedorajda. A któż to jest dorajda? I tak dalej. Im dalej w głąb języka, tym więcej pytań. Albo jak wytłumaczyć obcojęzycznemu obywatelowi subtelne różnice między niewidoczny, niewidzialny i niewidomy. Druga strona to powszechnie stosowana podwójnie nielogiczna negacja. Mówisz, ja nie mam nic, co powinno znaczyć, że ja mam coś. Albo ja nic nie wiem, czyli wiem coś. Wytłumacz to obywatelom z innych krajów na lekcji języka polskiego.

Język polski i rosyjski są jak dwaj kuzyni, którzy spotkali się po latach. Czasami rozumieją się bez słów, a czasami jedno mówi o sklepie, a drugie słyszy grobowiec. Przez wiele lat służyłem w lotnictwie i rosyjski poznawałem nie tylko z podręczników, ale z codziennej służby, instrukcji, meldunków i rozmów radiowych. Obok wojskowych komend odkrywałem jednak także jego poetycką stronę. Adam Mickiewicz pisał: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. A Aleksander Puszkin odpowiadał jakby z drugiej strony słowiańskiego świata: Ja pomnię czudno je mgnawienie, pieredam mną i ja biłaś ty. Obaj potrafili zamknąć wielkie uczucia w kilku prostych słowach. Juliusz Słowacki marzył o Polsce wolnej i pięknej. Michał Lermontow pisał o samotności człowieka i bezkresnych przestrzeniach Kaukazu. Czytając ich dzisiaj w oryginale, mam wrażenie, że słucham dwóch różnych melodii granych na bardzo podobnych instrumentach. Ale język to nie tylko poezja. Każdy żołnierz wie, że istnieje jeszcze trzeci język. Język koszar. Krótki, dosadny i niezwykle skuteczny. Czasem jedno odpowiednio dobrane żołnierskie słowo potrafiło zastąpić całe zdanie. Oczywiście nie wszystkie nadają się do radia, ale każdy, kto służył w wojsku, wie, że bez nich wiele rozkazów brzmiałoby znacznie mniej przekonująco. Najważniejsze są jednak sytuacje, gdy język potrafi spłatać figla. Jedna z takich historii wydarzyła się podczas lotów prowadzonych w języku rosyjskim. Mój kolega pilot nie czuł się zbyt pewnie w rosyjskiej frazeologii lotniczej. Kiedyś pod okołowaniem do pasa zgodnie z procedurą zameldował: Razrešite vzlet. Było to zwykłe pytanie o zgodę na start. Tymczasem sytuacja w powietrzu nie pozwalała na natychmiastowy start. Kierownik lotów odpowiedział więc całkowicie prawidłowo: Wzlet zapryszczaju. Dla kierownika sprawa była jasna. Start jest zabroniony, ale nie dla mojego kolegi. W jego głowie rozpoczęła się błyskawiczna analiza językowa. Słowo zapryszczaju było mu nieznane, za to doskonale pamiętam popularną piosenkę wojenną, zaczynającą się od słów: Praszczaj, lubimy gorod, uchodzim zawtra w mury, i rannej paroj wielkniot za karmoj, znakomy płato dla uboj. Pomyślał, skoro praszczaj oznacza żegnaj, to może zapryszczaju jest czymś podobnym. Może to jakaś uprzejma forma zakończenia korespondencji radowej. Coś w rodzaju, no dobrze, żegnaj, szerokiej drogi. Takie angielskie good luck. Jak pomyślał, tak zrobił. Manetki do przodu i poszły konie po betonie. Wystartował. Podobno przez kilka następnych minut częstotliwość radiowa była znacznie bardziej ożywiona niż zwykle. Co dokładnie działo się w przestrzeni powietrznej, pozostanie już tajemnicą uczestników tego zdarzenia. Najważniejsze, że wszyscy bezpiecznie wrócili na ziemię. Historia miała jednak praktyczny finał. Kierownicy lotów doszli do wniosku, że skoro jeden pilot potrafił pomylić zapryszczaju z praszczaj, to warto używać komunikatów mniej podatnych na językowe interpretacje. I zamiast wzlot zapryszczaju mówiono jednoznacznie: Niet zagłasa na wzlot, albo wzlot nie razryszaju. Ale nieporozumienia językowe zdarzają się nie tylko w lotnictwie. Między polskim i rosyjskim istnieje cała masa tak zwanych fałszywych przyjaciół tłumacza, czyli słów brzmiących podobnie, ale oznaczających zupełnie coś innego. I tak na przykład rosyjski kawior to po prostu dywan. Tymczasem polski kawior po rosyjsku to ikra. Rosjanin zaprasza więc Polaka do domu i mówi: Przechodzicie, sadzicie na dywan. Polak rozgląda się po pokoju i myśli: Na dywan? Zwariował. Przecież jestem gościem. Po chwili gospodarz pyta: Może ikry? Polak rozgląda się po pokoju i zastanawia się: Po co miałbym jeść dywan? Po
Podobnych pułapek jest więcej. Polski sklep po rosyjsku to magazyn, natomiast rosyjski sklep oznacza grobowiec. Polska załoba to po rosyjsku traur, a rosyjska żałoba oznacza skargę. Nasz urok po rosyjsku to abjanienie, natomiast rosyjski urok oznacza po prostu lekcję. Nic więc dziwnego, że czasem dwa słowiańskie narody potrzebują tłumacza bardziej niż Polak i Japończyk. Z całej tej historii płynie jeden prosty wniosek. Najgroźniejsze są nie te słowa, których nie znamy, lecz te, które wydają nam się doskonale znane. Bo język jest jak samolot. Ma skrzydła zbudowane ze słów. Jedne słowa są piękne, jak wiersz Mickiewicza, Puszkina czy Bermontowa. Inne szorstkie, jak wojskowy but. Ale wszystkie służą temu samemu, żeby ludzie mogli się porozumieć, pośmiać razem, wzruszyć, a czasem po prostu powiedzieć drugiemu coś dobrego. Niezależnie od tego, czy mówimy po polsku, rosyjsku, czy w jakimkolwiek innym języku, najpiękniejsze słowa świata pozostają niezmienne. Dziękuję, proszę, przepraszam, kocham. Ja Cię lubię. I love you. Je t'aime.

Pierwsze udokumentowane zdanie zapisane w języku polskim brzmi: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Pochodzi ono z łacińskiej księgi Henrykowskiej z roku 1270. Współcześnie oznacza to: daj, niech ja pomielę zboże, a ty odpocznij. Miały to być słowa rycerza Bogu chwała, który chciał odciążyć swoją zmęczoną żonę. Świadczy to zdecydowanie o rycerskości pana rycerza i jego postępowych poglądach w dziedzinie równouprawnienia. Natomiast język pisany internetowych wersji publikatorów, np. gazeta czy też crowd media, sięga często do metod ekstremalnych, aby tylko przyciągnąć wzrok czytelnika. Nasze oko przyciąga ostry i drastyczny język pisany, niekoniecznie z udziałem przekleństw. Oto kilka politycznie motywowanych przykładów z internetu, nazwiska celowo pominięte. Karol przyłożył Jackowi, aż zadudniło. Janusz zareagował na wpis Mateusza i zaczął go niemiłosiernie okładać. Małgorzata dała do pieca. W pałacu się wścieknął. Teraz Zbigniew z mównicy wali w Karola jak w bęben. Janusz wparował na mównicę Sejmu. Ryszard natychmiast wysmażył ostry protest. I jeszcze coś z kultury. Polacy oszaleli na punkcie tego serialu. Tak więc niektóre platformy społecznościowe zdecydowanie zakochały się w wybranych zwrotach, oszalały na ich punkcie i dają do pieca aż dudni. Kto?

Nasz język jest bardzo specyficzny pod wieloma względami, ale pod jednym szczególnie. Za pomocą kilku wybranych słów można wypowiedzieć dosłownie wszystko. Cytuję Wikipedię. Wyliczono, że podstawowych wulgaryzmów w języku polskim jest tylko 5, więc podaję ich pierwsze litery. CH, często źle zapisywany przez samo H, J, K, P i P. Ja dodałbym jeszcze 2, na D i G. Na wyraźne życzenie przekażę te słowa każdemu odbiorcy w postaci tekstu drogą emaliową, bo na pewno nie głośno, ani nawet szeptem. Są to rzeczowniki i czasowniki, ale z każdego z nich można stworzyć wszystkie pozostałe części mowy. Mając do dyspozycji tę językową wszystkość, możemy wypowiedzieć lub zapisać dowolny tekst na dowolny temat za pomocą tej siódemki przy dodatkowym użyciu zaimków, przedrostków, przyrostków i spójników. Polecam językowe ćwiczenia domowe, ale bez świadków, szczególnie nieletnich. Słowa na K i na P zostały niestety prawie powszechnie zaakceptowane i są dziedziny porozumiewania się, gdzie ich brak powoduje, że przekaz staje się ubogi. Pierwszy przykład to stand-up show, co po polsku nazywa się stand-up show, gdzie solista wygłasza śmieszny monolog z reguły pełen tzw. przecinków. W bardziej powszechnej mowie te brzydkie wyrazy zostały zastąpione łagodnymi równoważnikami również w środkach masowego wygłaszania mowy polskiej. Na przykład słowo na K bywa zastąpione przez kurcze, kuchnia, kurde. Słowo na P przybiera postać pieprzyć, pierniczyć. I już jest elegancko, kurde, co nie? Po drugiej stronie naszej powszechnej polszczyzny zamieszkało wpieprzające zdrobnianie, a nawet zdrobniątka. Od wielu lat nie pijamy kawy ani piwa. Idziemy na kawkę albo piwko. Kawka z mleczkiem, a do tego ponczuś czy ciasteczko. A może wódeczka lub pyszne winko. Pozdrowionka. Jeszcze jedna obserwacja dokonana za pomocą mojego ucha, a nawet dwóch. W kraju, z którego pochodzę, dokonuje się coś, co wymyka się łatwemu opisowi. Młodzi ludzie, głównie panie, ale nie tylko, wymawiają niektóre słowa w sposób ciamkający, w stylu języka rosyjskiego. Nie mówi się ścieżka, lecz ścieżka. Nikt się nie cieszy, tylko cieszy. Jeden długi cis, zupełnie jak w przypadku cieczy, która cieknie po ściance. A na temat inwazji języka English na terytorium języka polskiego nie będę zabierał głosu, bo i tak nie zostanie to zauważone i docenione. Jednak od czasu do czasu docierają do mnie takie koszmary językowe, jak to, że w Polsce istnieje zawód influencerka, coachka, wedding plannerka, a ktoś może nawet stać się game changerem i mieć lightowy look na pomoc. Na zakończenie tego tematu krótkie rozważenie na temat dwujęzyczności. Nasz redakcyjny kolega Tomek napisał i powiedział kiedyś, że swojej dwujęzyczności ze skazaniem na język angielski zdał sobie sprawę, gdy zaczął w myślach liczyć po angielsku. Na pewno jest jeden ze wskaźników, ale to nie wszystko. Myślę, że sytuacje ekstremalne wydobywają z nas głos w języku naprawdę pierwszym. Prosty przykład. Uderzenie młotkiem w palec zamiast w gwóźdź wywołuje u mnie okrzyk na K, a nie na F. Sprawdziłem to w życiu.

Niezawodny Piotr Rutkowski z Wrocławia napisał i upoważnił mnie do odczytania. Denerwujące i irytujące tematy językowe pomijam, aby się nie denerwować i nie irytować. Znając muzyczne upodobania tymczasowego kierownika, przytoczę kilka tytułów utworów, które skomponował i tytuły ich wymyślił Jan Ptaszyn Wróblewski. Przypomnę tylko, że urodzony 90 lat temu Ptaszyn odszedł do największej orkiestry w maju 2024 roku. Oto te tytuły. Ściśle fajnie. Mól koński pałaszowo gnat, nucąc przy tym bardzo cicho. Klicheć chechciął Dana. Strzeż się szczerzui. Tryb życia hulaszczy wśród skurczy nadnerczy. Jan Szpargatą Machawiśnia. To wyraźny ukłon w stronę Machawiśnu Orchestra, John McLaughlin. Ugryź ciorba. Ciurki z rurki. Oraz koncert na saksofon barytonowy i orkiestrę symfoniczną Maestoso Combinato. Inny rodzaj inwencji obrazuje tytuł utworu Pije Kuba wśród nocnej ciszy zespołu Krzak, zaśpiewany a cappella przez 6 muzyków i akustyka zespołu w roku 1982 podczas nagrywania płyty Krzaki. Posłuchajmy w skupieniu.

Piotr z Wrocławia kontynuuje. Żadnego języka nie odważam się nazwać tym drugim, nie znam innego poza ojczystym na tyle dobrze. Zaproponuję więc serduszko robaczka świętojańskiego, nagrane przez Asocjację Hagaf w roku 1970. Słowa i muzyka to dzieło saksofonisty Ryszarda Kuli, a śpiewają Andrzej Rosiewicz i ówczesna żona kompozytora, sopranistka Magdalena Falewicz. Sam utwór to przykład pure nonsensu językowego i karykaturalnego pastiszu i jako taki wymaga dużego kunsztu od wszystkich wykonawców. A zakończenie kilka ostatnich linijek tej poezji. Vulva culpa oremus, errare est humanum, sanctus verbum nobile, tabula rasa morfinum, perpetuum mobile.

Stanisław Lem, pisarz, lekarz, futurysta, intelektualista, filozof, a równocześnie językowy twórca i prześmiewca, dołożył do polskiej skarbnicy językowej setki nowych słów. Ten temat można ciągnąć przez wiele programów naszego Radia Kanada, więc przejdźmy do kilku wybranych przykładów. W jego powieściach i nowelach pojawiają się nowe pojęcia łączące średniowiecze i daleką przyszłość, na przykład elektrycerze, zwierzogwiazdy, krystaloidy, cyberhanioły, cybergąszcze, elektrosmoki i inne liczne stwory wymagające dużo wyobraźni, aby je zobaczyć. Tej wyobraźni nie zabrakło autorowi, gdyż wiele swoich opowiadań osobiście ilustrował w sposób dorównujący finezyjności jego prozy. Prawie na pamięć znam jego opis spotkania pijanego wiejskiego traktorzysty ze wsi Myciska Niżne z kosmicznym przybyszem z Aldebarana. Gdy zdumiony Franek Jolas na widok kosmity wykrzyknął: psia mać francowata dyszlem była chrzczona, kosmita pogrążył się w tłumaczeniu tego tekstu na wersję zrozumiałą, czyli przodek ssaka czworonożnego płci żeńskiej potraktowany częścią czterokołowego pojazdu w ramach obrządku religijnego mającego na celu nadanie imienia, co niestety przepłacił życiem, gdyż w międzyczasie Franek zdążył zdzielić go w kosmiczną głowę fragmentem zmurszałego drogowskazu. Zdecydowanie polecam lekturę książek Stanisława Lema. Ponadto neologizmy w twórczości Stanisława Lema były już przedmiotem kilku rozpraw naukowych. Zapraszam.

0: Czytamy polskie książki i zapraszamy na Medium. To tytuł książki, którą napisała Joanna Dobkowska-Kubacka. Czyta Daria Kowalska.
1: W Lizbonie zostały okrągły rok, choć Vanessy tam nie było. Sprawy świetnie się ułożyły. Przynajmniej na początku. Już pierwszego dnia, gdy Anna z Ilzą wyszły na palące portugalskie słońce i zaczęły wspinać się na wzgórze do starej katedry, natknęły się na dystyngowaną panią w żałobie. Dama zmierzała w tym samym co one kierunku. Weszła do kościoła i usiadła w ławce. Chwilę potem wstała, poszła główną nawą, zawróciła, uklękła przy ołtarzu. Wstała, uklękła, wstała, wyszła z katedry i zaczęła spacerować po przylegających do niej krużgankach. Wyglądała na zagubioną i nieszczęśliwą, więc po krótkim wahaniu Anna, przepraszając za śmiałość, odważyła się ją zaczepić. Bo wprawdzie nie zostały sobie przedstawione, przy okazji, pani pozwoli, jestem hrabina von Tafel. Zapewne słyszano tu o mnie. Sławne medium, świeżo po paryskich sukcesach. Zatrzymywała

0: Pali mnie siłą, ale czułam, po prostu czułam, że muszę jechać do Lizbony. I nie widziały się wcześniej, lecz pewien duch polecił Annie przyjść dziś rano do katedry i napotkanej tam pięknej damie w żałobie przekazać wiadomość. Pochodziła od osoby zmuszonej ten padł łez opuścić i brzmiała: ukochana, bądź dzielna. Spotkamy się w niebie, uważaj na pająki i mężczyzn, którzy mają różnokolorowe oczy. Poprzednim razem, gdy Anna ośmieliła się przekazać podobny telegram z zaświatów nieznanej kobiecie w żałobie, napotkanej w hotelu w Zurichu, miała pecha. Okazało się, że żałobnicy zmarła jedynie znienawidzona teściowa. Tym razem medium dopisało szczęście. Adresatka pochowała niedawno męża, do którego mimo wielu jego wad była całkiem przywiązana. Pająków bała się całe życie, a już zupełnym fuksem był fakt, że różnokolorowe oczy miał brat męża, który kwestionował korzystny dla wdowy testament. Żądna dalszych wskazówek zaświatów, Lucilla de Piedade Diaz dos Santos wprowadziła Annę Eudorę do najlepszego lizbońskiego towarzystwa. Korzystając z przychylności owej damy i regularnie przekazując kolejne ostrzeżenia od drogiego zmarłego, hrabina von Tafel żyła w Portugalii jak u Pana Boga za piecem i nawet nie musiała w tym celu nóg rozkładać. Radziła sobie finansowo bez protektora. Poza tym portugalscy mężczyźni mieli wprawdzie piękne czarne oczy, ale byli zbyt przyziemni jak na jej gust i nie skorzy do otwierania sakiewki. Za to ich żony, matki, siostry i kochanki wysoko ceniły pośrednictwo Anny między żywymi a tymi, którzy osiedli w krainie wiecznego lata. I chętnie oraz słono płaciły za wieści. Hrabinę bez problemu stać było na wynajęcie eleganckiego, czteropokojowego apartamentu w centrum miasta przy placu, na którym stał konny pomnik jakiegoś kondodiera. Ilzyda, zostawiana sama w mieszkaniu z nudów, godzinami wyglądała przez okno. Prócz patrzenia na plac i ulicę, rozmyślania o wzniosłych rzeczach i sensie życia, czytała francuskie powieści, które Anna specjalnie dla niej pożyczała od Lucilli. Uczyła się portugalskiego od pokojówki i wyszywała krzyżykami. Hrabina w owym czasie radośnie udzielała się towarzysko albo prowadziła seanse. Jedynym cieniem w tej słonecznej krainie powodzenia był szwagier Lucilli, ów łajdak o różnokolorowych oczach, który głośno nie dawał wiary wieściom z zaświatów. Zirytowane zaświaty odwdzięczały mu się coraz bardziej kompromitującymi doniesieniami na jego temat, a gdy zasugerowały, że być może maczał palce w zgonie brata, miarka się przebrała. Pedro Diaz dos Santos zawiadomił policję. Niech cudzoziemska przybłęda żerująca na babskiej naiwności nie sądzi, że rozpowszechnianie oszczerstw uchodzi w tym państwie płazem. Tak powiedział, a życzliwa osoba czym prędzej doniosła hrabinie. Aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności, Anna Eudora postanowiła bez zwłoki wyjechać z Lizbony i w ogóle z Portugalii. Opuszczała kraj bez większego żalu, bo choć piękny, a ludzie przeważnie mili, to i tak jej niespokojny duch nie mógł już dłużej wysiedzieć w jednym miejscu. I sam wyganiał Annę w świat. Rozstaniu z lizbońską protektorką towarzyszyły obfite łzy obu pań, zapewnienia o najczulszej przyjaźni, duchowej więzi, której żadna kanalia, nawet z pomocą całej policji Portugalii, przeciąć nie zdoła. Do zgonnej obustronnej pamięci, wdzięczności, regularnej korespondencji, etc., etc. Ilzyda stała obok sterty walizek, przystępując niecierpliwie z nogi na nogę. Serdecznie fałszywe ćwierkanie zawsze działało jej na nerwy. Czas ruszać w drogę. Zaopatrzona w zabytkową XVI-wieczną wazę na pamiątkę i listy polecające do kuzynów Lucilli z Bilbao, Anna i Ilzyda udały się statkiem do Hiszpanii. Jednakowoż tam nie dotarły, gdyż na pokładzie hrabina poznała Lorda Cavendish, który zaprosił ją do wiejskiej rezydencji w południowej Anglii. Hiszpania nie ucieknie, zdecydowała Anna i w rezultacie wylądowały w Cornwalli, gdzie zresztą też było ładnie, a Ilzyda miała szansę nauczyć się angielskiego. Gdy lato się skończyło, hrabina została grzecznie po angielsku wyproszona z rezydencji, lecz nie zabolało jej to mocno, bo w gościnie u Lorda Cavendish zdążyła już poznać bliżej, nawet bardzo blisko, kolejnego uroczego Anglika. Mimo iż chodziły słuchy, że ma on nie tylko żonę, ale i dwie stałe kochanki, Anna przeprowadziła się do Londynu i ochoczo zajęła stanowisko trzeciej. Wkrótce jednak na scenę wkroczyła kolejna kandydatka. Wtedy hrabina uniosła się honorem, bo cztery na raz to naprawdę już przesada urągająca wszelkiej przyzwoitości. i z właściwą sobie klasą i godnością opuściła Anglię, udając się do Ostendy. Wędrowny tryb życia miał swoje zalety. Ilzyda widziała wiele miast, choć głównie przez okno, i nauczyła się kilku języków obcych. Z łatwością zapamiętywała słowa i ich znaczenie. Przyswajała szybko wymowę, niekiedy niestety gminną, bo jej nauczycielkami były przeważnie służące i handlarki. Matka nie miała takiego talentu do języków jak córka. Prócz ojczystego polskiego znała trochę rosyjski i przyzwoicie mówiła po francusku. Dla elegancji wtrącała do konwersacji angielskie zwroty zapożyczone od znajomego lorda, a dla wywołania wrażenia jakieś chrum-sium-szan, z pełną powagą utrzymując, że to po chińsku, w dialekcie z dalekiej północy. Dialektu owego nauczyła się ponoć studiując w buddyjskim klasztorze nauki tajemne. Nie spotkała tam pani Bławackiej, widać musiały przebywać w innych klasztorach. Przez niemal 10 lat, od wiedeńskiej wpadki aż do zamążpójścia, z przerwą na pobyt w klasztorze, Ilzyda towarzyszyła Annie, gdy ta gorączkowo zmieniała protektorów i adresy. Wyłudzała pieniądze, traciła pieniądze, zastawiała co miała. Nigdy z wyjątkiem Sydowa nie udało jej się upolować grubszej ryby. Owszem, mówiono, że jest piękna. Nazywano zjawiskiem, aniołem, eteryczną czarodziejką. Podziwiano błękit oczu i złoto włosów, grację postawy, śmiech jak srebrne dzwoneczki. Lecz na czar tego wszystkiego łapały się płotki, które w dodatku szybko urywały się z wędki. Mężczyźni to padalce, mówiła po każdym kolejnym zakończonym romansie. Zrobili z niej tanią utrzymankę, podczas gdy ona, biorąc sobie kochanka, zawsze miała nadzieję, że to właśnie ten jedyny, ostatni i na zawsze. Nienawidziła też sklepikarzy, hotelarzy i wszelkiego sortu kupieckich pijawek. Podłe, ograniczone duchowo przyziemne kreatury, nie raz i nie dwa śmiały potraktować hrabinę von Tafel jak złodziejkę. Naprawdę chętnie spłaciłaby wszystkie długi co do centa, gdyby tylko miała jakieś centy. Jeszcze gorsi od chciwych sklepikarzy i wiarołomnych kochanków byli ci, którzy szkalowali hrabinę von Tafel jako medium, uważali za awanturnicę i oszustkę, podczas gdy ona całym sercem wierzyła w krainę wiecznego lata. To prawda, z tym punktem monologu Ilza się zgadzała. Ona sama z natury, może przekory, była przyziemna. Aż do przyjazdu do Hole Amie nie odbierała żadnych komunikatów z zaświatów. Duchy, jeśli nawet coś do niej mówiły, szybko dawały za wygraną. Jednak uczciwie mogła potwierdzić, że matka naprawdę wierzyła w spirytyzm, a za Waltera dałaby się zabić. Na szczęście Walter nie wymagał takich ofiar. W ogóle nie wymagał ofiar. Za to był nieludzko kapryśny. Raz przychodził, raz nie. Miał za zadanie odnajdywać poszukiwane duchy i sprowadzać je na seanse. Tymczasem traktował swoje obowiązki lekko i wybiórczo. Ilza nie musiała uczestniczyć w seansie, by wiedzieć, czy się udał. Jeśli matka wracała z wypiekami na twarzy, a ręce lekko jej się trzęsły, znaczyło to, że astralny opiekun znów wystawił ją do wiatru i pozostawił własnej skądinąd bogatej imaginacji. Czasem przychodziła szczęśliwa. Wtedy Ilzyda i tak była przekonana, że hrabina von Tafel wszystko, co plecie o zaświatach, wymyśla. Bo nie ma duchów, są tylko blaga, fantazja i tanie sztuczki. 16-letnia Ilzyda powiedziała to kiedyś głośno i dostała po głowie. Teraz żałuje, że nie uważała, gdy Anna próbowała materializować i wzywać subtelne byty. Trzeba hrabinie przyznać. Ćwiczyła niezmordowanie. Wciąż rysowała kredą na hotelowych podłogach magiczne kręgi, które w dniu wyjazdu córka pośpiesznie ścierała mokrą szmatą.
1: Szczęśliwie dotrwaliśmy do końca pierwszego sierpniowego programu naszego Radia Kanada. Dziękuję słuchaczom za czas spędzony z nami. Dziękuję tym, którzy stworzyli to wydarzenie, a oto one i oni w dowolnej kolejności. Joanna Ciapka-Sangster, Nina i Andrzej Walni, Dorota i Krzysztof Barańscy, Kaja Sangster, Asia Barnecka, Elżbieta Maria Anna, Przemysław Niżnik, Agnieszka Dobrski, Jerzy Janiszewski, Piotr Rutkowski, Joanna Dobkowska-Kubacka i Daria Kowalska. Nieustannie zapraszam do kontaktowania się z naszą redakcją i wyrażania swoich opinii i komentarzy. A na koniec porada życiowa przysłana nam przez Isię Misię z Zielonej Góry. Lepiej się zużyć niż zardzewieć. Do usłyszenia. Słonecznego lata z umiarkowanymi opadami deszczu życzy Bogdan Kulik. Dobranoc.